0: ni saa moja.
1: Zinduka kuri Radio 10. Oswald Oswakim
2: Ramesh
1: Papa Kibizu
2: Zinduka.